Emmanuel. Ewa Yesu Kristo dima. Ewa Yesu Kristo dima. Ewa Yesu Kristo dima. In the name of Jesus Christ.

utumi ewo Yesu Kristo demo bato kasa wo Yesu Kristo demo media mi ni mo na so paya na mebo semi mami fie semi papa fie semi yiri fie mi kunu fie